0: nasza klasyczna samotnie padlaj, bo sama ty tu sama mi na cię pojadano, zila są moje samitry, zila tak drogą dyta, ale gama, sama jadno, no nie tak jak jego, zila jego son, zila ka obra na cię wytyła, ale mal poszło moje tyłu jako santa lagi, tyna za nami, na sota to nadia kare krom kodzina i kani stanie padlaj, to obdano, bo no me kam ujego, zila są moje samitry, a potem santa kare kiku,
1: अवस्थामा स्थानीय पाठ्यक्रममा पोषण समावेश